moja frajeroczka. Żywa, żywa, doma leży, choraje, choraje. Hej, dusza moja, lęsa kiebo panuje.